Dziewka z polu dołczy nową hospodą, rodzice radują. My ci co tu z polu dopijem, twoją żonę zabijem, a dzieci ubijem.